Ubaris baro primašis. Vareka namek čirla Andru lačo de loro, kjer djale romen adinjas len Andre bari osada. A odas opes Andre odi osada ačiljas, šunjo mira pura babatar, šunen. Andri odi osada beše nas duj bare primaša. Jek heste avres ehas peskeri banda, so pir nas te bašavel. Čačes oda ehas bare lavutara, kaj sen same narakljan ani pešťate. Ale ola primaša jek avres ijen. Ale ola primaša jek avres naradodike nas. Tepes onduj dženes džanas, ta prepeste ledan densaš gritine nas. Ale mek buter pes naradodike nas len gere romnija. Oči balende ehas sarčura, rakine nas peske sarte len obenga, Andre jak ispide nas. Vareka na peske per nas androbala, ale balendar pes palepuv cirde nas. Oferis ehas pureder primašis, leskeri romni elola džanelas, te pokerel. Ale ačiljas, peso ani odeleoro na kamelas, star Andre paramisi. Le primašen gere romenge, Andre je krat ulile muršora. Soduj džene ehas šukar, kálore, ojakora, sar momeľa a obalora sar angrusčora. Oferis pendia, hoj preholile bariske, peskre častar, likerla avril ajse primášis, hoj leske pundrona ovudara ko grofi teko kráľa. Na užardia ani kanale čavore z landiarna, imbar leske andro cikne angusčora, ispidelas ovonos. Lečaske dynia zdav jak, hojleske relgila jagahate labaren. Obarist hoďa elavuta pre koliska, kaj pašľula z leskero čavoro a pendža. Davtuke na ubari, hojte aves, nek bareder primáši spreb amari pchuf. Hojti regila, te giľavel e balvaj očirikla, te opáni. Kamavte sikavel le feriske, hoj tu aveha baredere primášis, sar leskero čavo. O muršora mek ani napire nas, nađane nas mek androvastora o lavuti te chudel, imar o dada, len te baša vel sikav nas. O feris Andre choli merlas, hoj leskero čavo, e jak nakamelas te sikľol. Te baša vlasta sar leske vareko telo daja o kandre te ispidelas. Ani o bari ste sikľo na kamelas, ale odad leske sakovar penlas. Ej, ča tu sikľu, mročo, bo romes ča je lavuta džidžala. Ej, ča tu sikľu, mročo, bo le romes ča je lavuta džidžarla. La lavuta ha telek hak, tu dochude ha nača maškaro, lače roma, ale te maškaro bare raja. O bari speskele daneske lava iljas, kio ilo, radiša goha andro ilo, sikljolas. O čavo ejak, pro bari schalas holi, hojča lezo roma ašaren, teo gore, ale zniko. Elola kada našti andro ilo prelikerdja, hoj o bari sino feder lavu taris. Sarla kero čavo, da penja hojle baris, pokerla. Te kamplja zlebari ste pokerel, kamplja lake je paš rad te džal Andre Mulani, bar a palom hrobo ste čingerel, čar so pez vyčinel, rikoňali mol. Sar džalas očon, nasitin las ani o čerchenia na labonas. Andre Mulani bar pašo hrobos a čelas baro rikono a o jaka leske labonas ľuľa jagaha. Sarla dikľa bašuľas. Paliz muterďa preodí čar a našliľas. Elola bešča maškaro hrobi a užarlas, kana pre kangri chudela te marel eora. Pro kerestos bešľa o kuvikos a giľaďa. Elola predarandiľas až izdralas. A pre kangri chudňa te marel eora. Čingerďa avri e cindi čare lola. Ečar peske prekikiňas, projilo a denašela skére.
kere rozpundra ďa ejak, či ďa uprekašta, ečar tvoďa andrepíri a či ďa časi krapáňori. Chudňa te tável, rozbukľa peské rebáre, kále bala, učardia lenca e píri, opáni taďolás a oj vakerlás okeriben. Zorali zor, zoralener sar okam, sar očon sar epúv, chav tumaro iloro, te tumaro latoro, kerele baristar rikones. Epara andru lakere bala kerlás čerchenia, ale ola čerchenia pes kernás kandrenge. Sarvare kotelo naja andre, andru kandre te ispidelas. Ani obariste siklo na kamelas. Sar enia var pendia o keriben, niklas andre piri ala čatar pes kerdia rikono. Sar enia var pendia o keriben, niklas andre piri ale čaratar pes kerdia rikono. Andre lakere jaka radiša gostar, jak zalabilas. O rikono Andrea le píri, denášča avri a pašo vúdar lake dukáha zabášča a denáše las a korkoro na džane las kaj džal. Predaran nutno na džane laso pez leha jekvare star ačiľas ani korkoro napaťa las hoj hino rikono. Uprale osada labo las obaro čon. Zapášča preleste a denáše las dureder. Anglo manúša pes garu vlas, ale sar bokhaliľas, soča palpeste o pindre cirdelas, andro gaučileske vareko nadela techal. Sarles šunde o rikone bašo nás preleste, myšto les nadochále dander nás les, bol džane nás hojov náne rikono. O raklore sar šunde hoj andro gau v bašono rikone, ile kašta andro vasta, ale baris tratne avri. Ale soaka na kerla. Merla bokhatar, ale te avke soleske hin kale rikona leste džip nastar. O pari pen mištoles natasadia a o rikona o ilo andreleste rovelas, sadles eduk pregelas, denašelas a denašelas, vešenca temalenca. Avlias andre osada kaj ehas čačorikane kerora. Kabľas te pašol, ale darandilas, hoj tea darile strádena. Paštiľas kiovúdar a užarlas. Andralo ker, avľas avri šukar čaj. Vyčinlas pes šeinka. E šeinka ehas igen šukar čaj. O môj kalosekno o bara bale kale sar angara a o jaka sar bobeľa. O baris pes nazli kerdia, uštiľa a pašliľa laketelo pindre. E šeinka predarandí a prorikono vyčinia džas, džas. Ale Andra Loker, avle avrio čave, gele kio rikono a vičine nas. Rikono a viljas. Mar nas pes preleste, sakules kamelas angla peste. Lebariha očave kernas sokamenas. Maškro čave bišterdia hoj hino rikono. Ešeinka le rikoneske anđa šuko maro, te andro čaro rozumin. Obari sar halja, až projaka predikla. Och, savi šukar čaj, gondolinja peske obaris. Te avke šaj preva kerlas penelas lake oda. La šeinka ker odat pez vičinlas harno. O harno nilaje te jaro ne pašalo pani, čingerlas oranjora palo verbi, a kerlas lenda cikne košara. Te bare bare der a te aj se bare sa riepa žiengero ker. Odale gorenge pro cikno pusa te prečuči čar. Jeven de kerlas o charno cikne balaňora, roja te lopatky anglorania. O baris pes čanek buter pašale šeinka bondiarlas. E šeinka pirelas palo gáva te bikem kerel o košára. O jekeha pirlas palo kera a o buter košára mukelas pašo baris. Važo dáleske mindík anelas kotor maroro a varekana teba levá soro. Ale pre lecharneske roker peľas bari bibacht. Leskeri romni e cikni, ige nasvaliľas a te projaka koraľolas. O romni ala ke távna sascipna skere čara, o nasvalí ben zagenenas, ale nič lana sa scarlas. E cikni sa z buter múli sa re džiđi.
Ešeinka sa diklas, hoj edaj merel, peďale dadesko jeho ojďalandro svetostereo del ajsičar, solengelada sa scarla. Ochárno paloda nakamľas ani tešunel, sov kerďale čavenca mi ešeinka. Ale ešeinka peske pekľa marikli, padľa la andro kosnoro, čumidľa lada, leča vente savoren Andreosada. Obari zradiša gostar, hoj teo vďal pezla, šejka keča paše rokľali kerlas. Ale o charno, lezle šeleha pripandľa, hojla šejnka tenadžal. O rikono pale šejnka nukade smašolas, sarte rundiaha šivkerna speha, kamľas o šelete predanderel, ale našti. Sarpalate rovlas leskero rikonalo ilo. Ešejka imar bud dive sa bhirlas, gavga vestar a pučelas, kolakera da a vrisa scarla. Jek dives avľastelo baro veš, ďalaz le vešenca o kaštune barona zjek pažáver, hoj našti geľa zdurener. Čiťa pestelo kaštuno Andre čar a kamľas odojte užarel o to sára. Ehas igen bokali, oandralo pindrela ke čuľolas orad a igen pezdaralas. Sar zaratila, ladaratar izdralas, akor lake avľas pregodi o rikono, te avke pažlate elas, ani pezdadaralas. Adaj je kvareste o rikono pezčiňa prelate, čumidelas lake omuj o vastateo pindre. Ešeinka les prikiki dňa, kia peste, a týžleš čumidelas propiskos. Orikono dikelas prelate, kamľa zlaki varesote penel, ale naštíva kerďača zabašča. Ešejka dikelas preleste, a dikia, hojlaki vareso kamel te penel, a ojavka kamelaste džanel sola daha, tele čavenca. Obchutňale spašale meň, a toďa preleste o šero a zasúťa. O Baris ani ejak Andre napadľa, daralas pez vašpeskeri chulani. Ale avľas nepaž rad, chudňaste purdel bari balvaj, o kaštunu až džinkie pchuv, baňonas, herminlas a marnas perumi. Ešeinka uščila upre, a igen pez predarandiľas. Obchudňale rikones a kia pesteles ispidelas. A jekvarest terďolas pažlende romni, kalisar pchuv, o gada prelate čingerde, ča žúže patave, a obalala kesle báre, talam šoha na nás u chamen, a o dumo až kije púv pre manžardo, o andralo mujlake ničola sarča, jek baro dant. Ešeinka daratar izdralas, imar džanelas hojody romni, hini e baba jaguni andale paramisi. E jaguni nikel pre šejinka o jakala ke labon sar momeľa. Pre šejinka zvičindia. Čaje so a daj rodes pre jepaž rad, saro múle píren. O rikono týžda randiľas, ta pre jaguni choľaha bašolas. E šejinka laguňa ke pendia, pale daj sar nasvaliľas, ahoj rodel aj si čar sola sa scarla. E jaguni sar šundia svoje šejnka rodel, rozasandilia z avkehoj až oveš izdralas a pali spendia. Me myšte džana v presoste hini tyri daj nasvali, ale mela nasa scaral. Bo me rara do nikavle romen, nikezo deloroma nadyňa z šukarimen, važoda som beguňali. Ove šathe čarman garuvel, anglale manušengere jaka. U akana aven Andre Miri diš. A mukľas pes teďal leve šeha. O Baris džanelás hoje jaguni, len chalapalo sveto schudňa sprelate te bašol, kamňa zlate rozčingerel. E jaguni preleste zvičindia. Čit tu rikono, rikono. Čit tu kirno, rikono. Bo Androdana tu drožčinava. E šejka obchudňale rikone za peňa leske, čít, ma bašuv. Džana z levešenca androveš eha z baro šity šágoš. Ibar polóke z avľas o dives, sar avletelo baro kalo kidis. Sar avletelo baro kalo dis. Tele dis eha z bari heu maž
teledis ehas barichev maškarobara. E jagudi len ligendia Andreo dichev. Teodoj ehas šišitno ašil. E jagudi len ge penja hoj pes odari natromante čalavel a našli jas.